0: Oba, Babu Mirio no. Obi adwen sɛm de sɛ nitwa fo ne atwa yo.
1: Saa.
0: Phone bay. Samsung Galaxy A17 white. Ɛma mi content yet sɛ sini a ɛni twa. Ɛna wotwa koraa ne ɛni da hɔ.
1: Na ɛwɔ AI. Ma brɛ ne abebre sano.
0: Ne dɛn no. Gemini, Circle to Search, Music Search. Na yɛ adwuma wɔ apps ne nyinaa so.
1: Saa. Ɛna afei

Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am